0: Poletje.
1: Poletje. Poletje na Kaprisu.
2: V mestu imamo kup deklet, najlepšo mora
3: roke imeti. Mažo, ti jaz pokažem, kaj delamo tu pri nas, ok? V mestu imamo en kup deklet, najlepšo mora six pack imeti, a to so le sanje, verjemte mi.